grupy, kde jedu na kola subscribe. Aha, tam sam logia mi grupy na Argentine, tu la dite la cabisa. E mta mo de dire to vita Gilbert et Chumati nawe ndakubonye asasa na cabisa. Aha, na jam grupy sha na mata mari kuri YouTube live kan kanya. Urabona link pin sano anga kanu hasi. Hano ari aka kanu kumuhona no hasi. Imbere hano aka link ka WhatsApp ukore mu ndi binje mu grupy yange umbwe babwira ati koma. Ukeneye kugana nande? Ukeneye na Madrid. Ukeneye no vita kanyizo Kenya mahanga. Ukeneye no teiti mana Claude. Ukeneye no vita Cedro Keza. Ukeneye no vita Rani Ruberwa. Ukeneye koja champion bombe. Bose ari mu grupy rero nzamugira mu ganda kabisa muza ibitekerezo rero n'abataramu kabisa komeshana no mu iki kigo.

0: Okay, tujye kwinjira muri lineup kabisa zigiye kubanzamo ku mpande zombi. Ewana tuni uta. Na mwanya wo gutakaza dufite bro. Na mwanya numwe kabisa twihute. Eh? Eh. Allo ten.
1: Allo.
0: Yego.
1: Cedric, wiriwe.
0: Komera.
1: Ati tiro bavu.
0: Yego.
1: Mugiye utegeza macho bongereza na Panama.
0: Yego.
1: Eh, bongereza yejuru cyane.
0: Mhm.
1: Ane wa musa 10.
0: Mhm.
1: Argentina Messi arigaragaza.
0: Mhm.
1: Eh, ndi nyuma Argentina cyane za bitwara.
0: Mhm. Urakoze cyane.
1: Komera.
0: Okay.